Ese tarro samo na lisane tika za urema za. Ese tarro samo na lisane tika za urema za.